0: Łapiska, a nie amieniecie. Pokici ze waszte łanicie.
1: Łach łasicie ki. E aż ko.